0: Nujno takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč.
1: Sveže na anteni. Sorry, papi, no me puse guapa, papi. Mucha curva este guati, mucho papi, papi. Topic in Becky G. Sorry, papi.